Byłom cię za mną płci, no wodiciu te na węczanie. Bacacie nam cwejcie srecie, rasta widna z nikonejcie.